ziemia. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł. Umysł